Arisas, Garisas, Chepisas, Namikosi, Visas, Ekoka, Sasna, Kapu, Mirko, Kinvi, Akalmur, Jordi, Sepang, Kukrasaja, Arisas, Garisas, Chepisas, Namikosi, Visas, Ekoka, Sasna, Kapu, Mirko, Kinvi, Akalmur, Jordi, Sepang, Kukrasaja, Arisas, Garisas, Chepisas, Namikosi, Visas, Ekoka, Sasna, Kapu, Mirko, Kinvi, Akalmur, Jordi, Sepang, Kukrasaja, Arisas, Garisas, Chepisas, Namikosi, Visas, Ekoka, Sasna, Kapu, Mirko, Kinvi, Akalmur, Jordi, Sepang, Kukrasaja, Arisas,